0: Nyo soka agua yo dana kasi utai nasa mtao no.
1: Idam ne mle kiguna. Idam ne ujo kamgo.